Čuli smo klavirski trio u D-molu, opus 49 broj 1 Felixa Mendelssohna Bartholdija. Svirao je trio Orlando. U nastavku slušamo trio za rog, violinu i klavir u S-duru, opus 40 Johannesa Brahmsa, stavci Andante, Scherzo Allegro, Adagio Mesto, Finale i Allegro con Brio. Nastupaju Ferenc Tarjani rog, Gabor Takač Nađ violina i Dešo Ranki klavir.

Čuli smo ljetni koncert Joaquina Rodriga. Nastupili su Agustin Leon Ara violina i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Enrique Batiz. Sada slušamo skladbu Fantasia para un gentile hombre za gitaru i orkestar. Dijelovi su Villano i Ricecare, Espanoleta i fanfare della Calaveria de Napoles, Danza de las Hachas i Canario. Nastupaju Manuel Barueco, gitara i orkestar Filharmonija. Dirigent je Placido Domingo.

Čuli smo skladbu Fantazija para un gentilhombre za gitaru i orkestar Joaquina Rodriga. Nastupili su Manuela Barueco gitara i orkestar Filharmonija. Dirigirao je Placido Domingo. Sada slušamo Villancico sa Joaquina Rodriga. Dijelovi su Copillas de Belen i Pastorcito Santo. Nastupaju Placido Domingo tenor i Manuel Barueco gitara.

Čuli smo Villancicos Joaquina Rodriga. Nastupili su Placido Domingo tenor i Manuel Barueco gitara. Za kraj, Concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Dijelovi su Allegro con spirito, Adagio i Allegro gentile. Nastupaju Paco de Lucia gitara i Orchestra de Cadaques. Dirigent je Edmond Colomer.

Bieto concierto de Aranjuez Joaquina Rodriga. Nastupili su Paco de Lucía, gitara i orchestra de Cadaques. Dirigira oje Edmond Kolomer. Emisiju je uredila Bojana Plečeš-Kalebota.